0: Reyes Bürgerradio Slupfurt.
1: Chodźmy tam, gdzie nas oczy poniosą, chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas.

Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek.

Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty.